Tu Radio Watykańskie. Rozpoczynamy transmisję mszy świętej z Bazyliki Świętego Piotra przy grobie Świętego Jana Pawła II. Mszy świętej koncelebrowanej przez około 70 kapłanów przewodniczy i homilię wygłosi arcybiskup Wojciech Polak, prymas Polski, metropolita gnieźnieński.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Pokój z wami. Uznajmy, że jesteśmy grzeszni, byśmy mogli godnie przyjąć Boże Słowo i złożyć tę najświętszą ofiarę. Panie, który umarłeś na krzyżu za nasze grzechy, zmiłuj się nad nami. Chryste, który zmartwychwstałeś dla naszego usprawiedliwienia, zmiłuj się nad nami. Panie, który wstąpiłeś do nieba, aby nas doprowadzić do Ojca, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, Ty dla chwały Twojego majestatu i dla zbawienia rodzaju ludzkiego ustanowiłeś jednorodzonego Syna swojego najwyższym i wiecznym kapłanem. Spraw, aby dzięki łasce Ducha Świętego ci, których On wybrał jako sługi i szafarzy swoich tajemnic, okazali się wierni w wykonywaniu przyjętego urzędu posługiwania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
2: Amen. Czytanie z Księgi Rodzaju. Gdy Abraham i Izaak przyszli na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz. Ułożył na nim drwa i związawszy syna swego Izaaka, położył go na tych drwach na ołtarzu. Potem Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić syna swego. Ale wtedy anioł pański zawołał na niego z nieba i rzekł: Abrahamie, Abrahamie. A on rzekł: Oto jestem. Anioł powiedział mu: Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego. Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś mi nawet Twego jedynego syna. Abraham, obejrzawszy się poza siebie, spostrzegł barana uwikłanego rogami w zaroślach. Poszedł więc, wziął barana i złożył w ofierze całopalnej zamiast swego syna. I dał Abraham miejscu temu nazwę Pan widzi. Stąd to mówi się dzisiaj: na wzgórzu Pan się ukazuje. Po czym anioł pański przemówił głośno z nieba do Abrahama po raz drugi. Przysięgam na siebie, mówi Pan, że ponieważ uczyniłeś to, a nie odmówiłeś mi syna Twego jedynego, będę Ci błogosławił i dam Ci potomstwo tak liczne, jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza. Potomkowie Twoi zdobędą warownię swych nieprzyjaciół. Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia takiego, jakie jest udziałem Twego potomstwa. Dlatego, że usłuchałeś mego rozkazu. Oto słowo Boże.

0: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus z uczniami przyszedł do posiadłości zwanej Getsemani i rzekł do nich: usiądźcie tu, ja tymczasem odejdę i tam się pomodlę. Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich: smutna jest dusza moja aż do śmierci, zostańcie tu i czuwajcie ze mną. I odszedłszy nieco do przodu, padł na twarz i modlił się tymi słowami: Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich. Wszakże nie jak ja chcę, ale jak Ty niech się stanie. Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: tak oto nie mogliście jednej godziny czuwać ze mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Powtórnie odszedł i tak się modlił: Ojcze mój, jeśli nie może ominąć mnie ten kielich i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja. Oto słowo Pańskie.
1: Moi drodzy siostry i bracia, na zakończenie roku kapłańskiego papież Benedykt XVI ustanowił, rozszerzył dla całego Kościoła dzisiejsze święto, święto Jezusa Chrystusa, najwyższego i wiecznego kapłana. W pewien sposób to święto łączy dwóch świętych, świętego Jana Pawła II, przy którego relikwiach się modlimy, i błogosławionego Stefana Wyszyńskiego, którego dzisiaj 45. rocznicę śmierci wspominamy i którego relikwie pragniemy dzisiejszego popołudnia tam w kościele Santa Maria in Trastevere, który był jego kardynalskim kościołem, zainstalować. W jaki sposób łączy to święto tych dwóch? W liście do moich kapłanów prymas Wyszyński napisał między innymi, że tu w Rzymie, nieopodal, pod dzisiejszymi ruinami Palatynu znajduje się stara bazylika Santa Maria d'Antiquia, a w niej na jednej ze ścian bardzo ciekawy fresk, krzyż, na którym Chrystus ubrany jest w kapłańskich szatach. Ten kapłański krucyfiks, jak tłumaczył moim kapłanom prymas tysiąclecia, pokazuje, że na Chrystusa trzeba nam patrzeć prawdziwie kapłańskimi oczami. Każda i każdy z nas na Chrystusa, który ukrzyżowany dla nas umarł i zmartwychwstał, który jak dzisiaj czytaliśmy, którego dzisiaj czytaliśmy, Bóg nie oszczędził, ale nam go wydał w nasze ludzkie ręce, aby w ten sposób ofiarował się za nasze grzechy, na niego należy patrzeć nam prawdziwie kapłańskimi oczyma. W podobny sposób, kiedy weźmiecie do ręki książkę Dar i Tajemnica. Dar i Tajemnica to piękna medytacja o kapłaństwie pozostawiona nam z okazji 50-lecia kapłaństwa świętego Jana Pawła II. Ona kończy się litanią, którą papież odmawiał i do której zachęca, do odmawiania której nas zachęca, litanią do Chrystusa, kapłana i ofiary. W ten sposób także Jan Paweł II wzywa nas, byśmy na Jezusa patrzyli prawdziwie kapłańskimi oczami, abyśmy widzieli w Nim tego, który oddaje swoje życie za życie świata. O ile nasi drodzy bracia świętujący także w tym czasie swoje rocznice kapłańskie są szczególnie wezwani do tego, żeby patrzeć na Chrystusa ukrzyżowanego prawdziwie kapłańskimi oczyma. I mogą powiedzieć, że to jest nasze codzienne wezwanie, nas kapłanów, upodabniać się do tego, który jest kapłanem i ofiarą. Tak każda i każdy z nas, mówił nam święty Jan Paweł II, od chrztu świętego nosi w sobie powszechne kapłaństwo. Dzisiaj w tej Eucharystii sprawowanej za chwilę powiemy, abyśmy się stali wieczystym darem dla Ciebie. Wszyscy, jak tu jesteśmy, abyśmy się stali wieczystym darem dla Boga. O to prosimy przez wstawiennictwo świętego Jana Pawła II i błogosławionego Stefana kardynała Wyszyńskiego. Amen. Zanośmy do Boga naszą wspólną modlitwę.
2: Obdarz, Panie, Twoją łaską papieża Leona XIV, wszystkich biskupów i kapłanów, aby byli świadkami mocy i miłości Twojego serca. Ciebie prosimy. Przymnóż Kościołowi wiary w powszechne kapłaństwo wszystkich ochrzczonych, aby z pokorą spełniali posługę ewangelizacji w dzisiejszym świecie. Ciebie prosimy. Wspieraj sprawujących władzę, zwłaszcza w naszej ojczyźnie, aby w Tobie odnajdywali wzór służby i troski o człowieka. Ciebie prosimy. Przyjmij nasze dziękczynienie za życie i świętość błogosławionego prymasa Stefana Wyszyńskiego i wysłuchaj prośby o jego rychłą kanonizację. Ciebie prosimy. Obdarz łaską pielgrzymów przybywających do wiecznego miasta, członków Civitas Christiana oraz Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, abyśmy uczestnicząc w dzisiejszej uroczystości w Bazylice na Zatybrzu doceniali dar Eucharystii i kapłaństwa. Ciebie prosimy. Napełnij nas darami Ducha Świętego, abyśmy z tej najświętszej ofiary zaczerpnęli moc do pogłębiania więzi miłości z Tobą i między sobą nawzajem. Ciebie prosimy.
1: Wszechmogący, wieczny Boże, niech wstawiennictwo świętego Jana Pawła II i błogosławionego Stefana uprosi nam, abyśmy w naszej codzienności składali Bogu żywą i świętą ofiarę naszego życia przez Chrystusa Pana naszego. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich. Tobie je przynosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym. Przyjmij nas, Panie, stojących przed Tobą w duchu pokory i sercem skruszonym. Niech nasza ofiara tak się dzisiaj dokona przed Tobą, aby się Tobie podobała. Obmyj mnie, Panie, z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. Módlcie się, aby moją i Waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
3: Niech Pan przyjmie ofiarę zdrową.
1: Panie Boże, niech nasz pośrednik Jezus Chrystus uczyni te dary miłymi Tobie i wraz z sobą przedstawi nas jako wdzięczną ofiarę, który żyje i króluje na wieki wieków.
3: Amen.
1: Pan z Wami,
3: i z duchem Twoim,
1: w górę serca,
3: znosimy je do Pana.
1: Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże. Ty przez namaszczenie Duchem Świętym ustanowiłeś Twojego jednorodzonego Syna kapłanem nowego i wiecznego przymierza i postanowiłeś, że Jego jedyne kapłaństwo będzie trwało w Kościele. Chrystus nie tylko obdarzył cały lud odkupiony królewskim kapłaństwem, lecz w swojej miłości dla braci wybiera ludzi, którzy przez święcenia otrzymują udział w Jego kapłańskiej służbie. W Jego imieniu odnawiają oni ofiarę, przez którą odkupił ludzi i przygotowują dla Twoich dzieci ucztę paschalną. Otaczają oni miłością Twój lud święty, karmią go słowem i umacniają sakramentami. Poświęcając swoje życie dla Ciebie i dla zbawienia braci, starają się upodobnić do Chrystusa i składają Tobie świadectwo wiary i miłości. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie z radością, wołając:
3: Święty, święty, święty, Panu zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej, hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, hosanna na wysokości.
1: Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary.
3: Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.
1: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
4: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem, biskupem Leonem oraz całym duchowieństwem.
0: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Janem Pawłem II, z błogosławionym kardynałem Stefanem Wyszyńskim i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

0: otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi. Dlatego pełni ufności ośmielamy się mówić:
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, w dniu Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami.
1: I z duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, niech święta hostia, którąśmy ofiarowali i przyjęli, odnowi nasze życie, abyśmy nieustannie zjednoczeni z Tobą w miłości przynosili owoce trwające na wieki przez Chrystusa, Pana naszego.
1: W roku jubileuszowym papież Franciszek przypomniał nam, że pielgrzymowanie jest wpisane w nasze ludzkie życie. Z pielgrzymowaniem wiąże się przekraczanie naszych słabości, ofiarowywanie ich Panu Bogu także w czasie tej drogi. Więc wszystkich pielgrzymów dzisiaj, którzy tutaj zgromadzili się w Wiecznym Mieście, bardzo serdecznie proszę, ofiarujcie wasze dzisiejsze trudy, dzisiejszego pielgrzymowania, patrzeni w przykład świętych kapłanów, świętego Jana Pawła II, błogosławionego Stefana Wyszyńskiego. Wpatrując się w ich przykład, ofiarujcie za naszych braci kapłanów, aby stawali się oni godną ofiarą, miłą Bogu przez swoje codzienne życie i w intencji tych, których Bóg wzywa, modląc się o święte, dobre powołania do kapłaństwa, do życia konsekrowanego. I za mnie się też pomódlcie. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

0: zakończyliśmy transmisję mszy świętej z Bazyliki Świętego Piotra przy grobie Świętego Jana Pawła II. Mszy świętej koncelebrowanej przez około 70 kapłanów przewodniczył i homilię wygłosił arcybiskup Wojciech Polak, prymas Polski, metropolita gnieźnieński. Laudetur Jezus Chrystus.
1: I secula seculorum. Amen.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Leon XIV zaapelował o przestrzeganie przepisów liturgicznych jako wyraz jedności z Kościołem. Chroncie w waszej ojczyźnie życie każdego człowieka, to papieski apel do Polaków. Ojciec Święty zawierzył wszystkie narody dotknięte wojną opiece Matki Bożej. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Dzisiejszą katechezę podczas audiencji ogólnej Leon XIV poświęcił liturgii, poprzez którą wierni mogą uczestniczyć w tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, która jest fundamentem wiary chrześcijańskiej. Odwołując się do nauczania Soboru Watykańskiego II, papież przypomniał, że Kościół wierny tradycjom liturgicznym jest zarazem otwarty na pożyteczne zmiany, jednak nigdy nie są one podejmowane bez głębokich badań teologicznych, historycznych i duszpasterskich.
2: Il magistero conciliare in questo modo...
3: Magisterium soborowe zachęca, by nie dopuszczać do dezorientacji wiernych, przypominając, że nikomu nie wolno na własną rękę niczego dodawać, usuwać ani zmieniać w liturgii. Postęp, o którym mówi konstytucja soborowa, w żaden sposób nie zagraża komunii kościelnej, przeciwnie, mają umacniać i ją wspierać. Dlatego wzywam wszystkich, którzy są powołani do przygotowywania celebracji Bożych Misteriów, zwłaszcza kapłanów pełniących posługę przewodniczenia liturgii, aby zawsze zachowywali szacunek dla tekstów i norm liturgicznych. Szacunek rodzący się z wewnętrznej postawy gotowości i zawierzenia Bogu, wyrażając pokorę wobec Jego wielkości oraz szczerą wierność komunii eklezjalnej.
1: Pośród 25 tysięcy osób uczestniczących w audiencji obecnych było wiele grup z Polski. Z Ojcem Świętym spotkali się także prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak, który przebywa w Rzymie w związku z jutrzejszym wprowadzeniem do Bazyliki na Zatybrzu relikwii błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, a także biskupi Szymon Stółkowski i Adam Bab, którzy poprosili papieża o błogosławieństwo dla rozpoczynającej się wkrótce pieszej pielgrzymki śladami świętego Stanisława Kostki z Wiednia do Rzymu. Zwracając się do Polaków, Leon XIV poprosił o konkretne zaangażowanie na rzecz ochrony życia.
2: Saluto cordialmente i Polaki.
3: Pozdrawiam serdecznie Polaków. Wczoraj obchodziliście Dzień Matki. Dziękuję wszystkim mamom, które z wielkodusznością przekazały dar życia i troszczą się o swoje dzieci, ucząc je miłości do Boga i bliźniego. Niech Święta Boża Rodzicielka wyprasza im łaskę trwałej więzi z Jezusem. Z jej pomocą chroncie w waszej ojczyźnie życie każdego człowieka, od poczęcia do naturalnej śmierci. Wszystkich was błogosławię.
2: Vi benedico tutti.
1: Na zakończenie audiencji papież nawiązał też do kolejnej eskalacji rosyjskich działań wojennych na Ukrainie.
3: Z niepokojem śledzę wojnę na Ukrainie, która w ostatnich dniach znacznie się nasiliła. Pragnę wyrazić moją bliskość wobec wszystkich, którzy cierpią z powodu ostatnich ataków skierowanych również przeciwko ludności cywilnej. Wojna nie rozwiązuje problemów, lecz je pogłębia. Nie buduje bezpieczeństwa, lecz zwielokrotnia cierpienie i nienawiść. Tam, gdzie spadają rakiety i drony, gasną także nadzieje. Niszczone są domy, miejsca modlitwy i życie niewinnych ludzi. Wszystkie narody dotknięte wojną powierzam opiece Maryi Panny, Królowej Pokoju.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Rozmywanie treści i łagodzenie wymagań Ewangelii nie uczyni chrześcijaństwa bardziej atrakcyjnym, ostrzega Leon XIV. Dziś wprowadzenie relikwii prymasa tysiąclecia do Bazyliki Matki Bożej na Zatybrzu. Kardynał Wyszyński uczył nas widzieć w Chrystusie wzór kapłana, mówił arcybiskup Wojciech Polak na porannej mszy przy grobie Jana Pawła II. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. To nierozmywanie treści, łagodzenie wymagań Ewangelii uczyni chrześcijaństwo bardziej atrakcyjnym, lecz dawanie świadectwa z pokorą i odwagą o Chrystusie, który jest drogą, prawdą i życiem, mówił Leon XIV na audiencji dla dykasterii do spraw ewangelizacji. Papież podkreślił, że Kościół musi nieustannie głosić Ewangelię, wspierane obietnicą, że Pan Jezus zawsze będzie z nami.
2: Ewangelizacja musi pozostać podstawową motywacją każdego działania Kościoła powszechnego i wspólnot lokalnych. Tylko w ten sposób sama wiara jest na nowo odkrywana w swoim pięknie i najlepiej wyraża swoją wiarygodność. Głoszenie Ewangelii, które budzi nadzieję, nie jest propozycją utopijną. Jest świadectwem, które przyciąga, ponieważ objawia wezwanie do miłości i prawdy.
1: Leon XIV zwrócił uwagę na obecną we współczesnym świecie obojętność, a zarazem na pojawiające się już przebudzenie religijne, zwłaszcza wśród młodych.
2: Na szczególną uwagę zasługuje silne zapotrzebowanie na duchowość, które zwłaszcza wśród młodzieży zyskuje na sile. Nowe pokolenie nie ma uprzedzeń wobec Ewangelii, wręcz przeciwnie. Wielu, gdy ją na nowo odkrywa, pragnie ją lepiej poznać, ponieważ wyczuwa, że kryje się w niej sekret prawdziwego szczęścia.
1: Odwołując się do nauczania Benedykta XVI, papież przypomniał, że to właśnie świętość życia najmocniej przekonuje ludzi do piękna wiary. Dziś w Rzymie ważny dzień dla Polski i czcicieli błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Od dziś w Bazylice Matki Bożej na Zatybrzu czczone będą relikwie prymasa tysiąclecia. Ta starożytna świątynia była kościołem tytularnym kardynała Wyszyńskiego. Z tej okazji do Rzymu przyjechał aktualny prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak. Rano przewodniczył mszy przy grobie świętego Jana Pawła II. W homilii nawiązał do przypadającej dziś 45. rocznicy śmierci kardynała Wyszyńskiego, a zarazem święta Jezusa Chrystusa, najwyższego i wiecznego kapłana.
3: W liście do moich kapłanów prymas Wyszyński napisał między innymi, że tu w Rzymie, pod dzisiejszymi ruinami Palatynu, znajduje się stara bazylika Santa Maria d'Antiquia, a w niej na jednej ze ścian bardzo ciekawy fresk, krzyż, na którym Chrystus ubrany jest w kapłańskich szatach. Ten kapłański krucyfiks, jak tłumaczył moim kapłanom prymas tysiąclecia, pokazuje, że na Chrystusa trzeba nam patrzeć prawdziwie kapłańskimi oczami.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Rozmywanie

0: treści łagodzenie wymagań Ewangelii nie uczyni chrześcijaństwa bardziej atrakcyjnym, ostrzega Leon XIV. Dziś wprowadzenie relikwii prymasa tysiąclecia do Bazyliki Matki Bożej na Zatybrzu. Kardynał Wyszyński uczył nas widzieć w Chrystusie wzór kapłana, mówił arcybiskup Wojciech Polak na porannej mszy przy grobie Jana Pawła II. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. To nierozmywanie treści, łagodzenie wymagań Ewangelii uczyni chrześcijaństwo bardziej atrakcyjnym, lecz dawanie świadectwa z pokorą i odwagą o Chrystusie, który jest drogą, prawdą i życiem, mówił Leon XIV na audiencji dla dykasterii do spraw ewangelizacji. Papież podkreślił, że Kościół musi nieustannie głosić Ewangelię, wspierane obietnicą, że Pan Jezus zawsze będzie z nami.
1: Ewangelizacja musi pozostać podstawową motywacją każdego działania Kościoła powszechnego i wspólnot lokalnych. Tylko w ten sposób sama wiara jest na nowo odkrywana w swoim pięknie i najlepiej wyraża swoją wiarygodność. Głoszenie Ewangelii, które budzi nadzieję, nie jest propozycją utopijną. Jest świadectwem, które przyciąga, ponieważ objawia wezwanie do miłości i prawdy.
0: Leon XIV zwrócił uwagę na obecną we współczesnym świecie obojętność, a zarazem na pojawiające się już przebudzenie religijne, zwłaszcza wśród młodych.
1: Na szczególną uwagę zasługuje silne zapotrzebowanie na duchowość, które zwłaszcza wśród młodzieży zyskuje na sile. Nowe pokolenie nie ma uprzedzeń wobec Ewangelii, wręcz przeciwnie. Wielu, gdy ją na nowo odkrywa, pragnie ją lepiej poznać, ponieważ wyczuwa, że kryje się w niej sekret prawdziwego szczęścia.
0: Odwołując się do nauczania Benedykta XVI, papież przypomniał, że to właśnie świętość życia najmocniej przekonuje ludzi do piękna wiary. Dziś w Rzymie ważny dzień dla Polski i czcicieli błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Od dziś w Bazylice Matki Bożej na Zatybrzu czczone będą relikwie prymasa tysiąclecia. Ta starożytna świątynia była kościołem tytularnym kardynała Wyszyńskiego. Z tej okazji do Rzymu przyjechał aktualny prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak. Rano przewodniczył mszy przy grobie świętego Jana Pawła II. W homilii nawiązał do przypadającej dziś 45. rocznicy śmierci kardynała Wyszyńskiego, a zarazem święta Jezusa Chrystusa, najwyższego i wiecznego kapłana.
2: W liście do moich kapłanów prymas Wyszyński napisał między innymi, że tu w Rzymie pod dzisiejszymi ruinami Palatynu znajduje się stara bazylika Santa Maria Bianquiqua, a w niej na jednej ze ścian bardzo ciekawy fresk, krzyż, na którym Chrystus ubrany jest w kapłańskich szatach. Ten kapłański krucyfiks, jak tłumaczył moim kapłanom prymas tysiąclecia, pokazuje, że na Chrystusa trzeba nam patrzeć prawdziwie kapłańskimi oczami.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.